0: ndoona kuma ndoona kana ngati ndine munthu wakuti mwina mwashe pinango ndidaledzera o ndine munthu wakuti ndine wakuledzera senkudziwa nada kakhalidwe kangu ni moda wangu wakukhala ndipo pokhapokha anthu kuyamba kumandichemera lengende lengende lengende lengende ndiye pali dzina kudzamba tani kudzamba kuphata lengende ndao pa soldado soldado dzina limweri lidaphata na chimbali chipone pana tempo zibodzi zomwe ndidachoka mdziko lathu muno Mozambiki nichenda madziko ya kunja ili Swazilandia ndao kunkule na moyo omwe ndikhamutengera ine pano kumbadziwa kale kakhalidwe kanziko ne kuphata basa kubzinyang'anira kubzisodzera ndao pokhapokha ndidadzazindikira kuona kutepa moyo wa munthu pokhapokha umbakwanisa kubziona kutepa ine pano ndine mbani ndine sosha soldado ndao pokhapokha ndidadzakwanisa kulumikidza madzina mawiri achikhala ngati soldado lengende
1: ndilo dzina umbadziwika nalo pakuimba
0: ever that mbadziwika na dadebo
1: kuimba ku udayamba kulipo
0: kuimba ningafuna kuti ndione ndidayamba mu 2012 pana wanzangu wawiri akamenda ku studio ali aloni na winangu dzinashira nilipo jada tisia ja iwa adagwata munjira nyumba yathu ningalewe kuti nyumba yomwe ndikakhala ine ili mphepete mwansewu ne tamo pakugwata wali nkunduza kutepa ife pano tani tikuenda ku studio ikaimba tamo pakhapokha ine pano komwe kuimba ndikhafuna kale desde yakale na kale ine pali nkudzauza ndatepa ine pano fa ndiyende namwe pakuimba ndimbakufunambo kulikwene ndifuna ndiyende namwe ndifuna ndikakuonembo ku studioko ndidziwe kuti kuimba mbaimba tani pakhapokhadi pali tidaenda pabodzi ate ku studio wa Sinidi Pro mwaya wathu ne komwe jadatisiya tao tidafika te kwa Sinidi mwanzangu ya kana letra majeletra era kwa ya igreja kana nyimbo igreja ashwera gospel furai ndao Sinida dalawa kuti instrumentale pana nyimbo era kalibe so akanaye pana panza ndao komwine munjira ndikambabwera ndishimba nyimbo zangu kuimba nyimbo zangu kumbamuza mwanzangu ndatiwe mbade ndilikaimbe nyimbo iyi agora iye komwe akhanakale letra khanakale nyimbo yashe kuti akaende akaimbe tao bzidakhala ngati mpsakunesa tao ndipo tidadzafika pale Sinidi ndipo adadzalowa kuti epa xtilo imweyi letra kweza instrumentale ndilibe pana nyimbo moda omweyi so ndinayo parashanyi para panza ndiye pokhapokha pale nkudzanduza mwanzangule kutepa tani letra ili yomwe ukhakumbuka ili nyimbo ili ukhaimba ili nonda uyikumbuka pano nonda kuti fana tikhale tipfunzire tione kuti tingaimbe nyimbo ili tidadzabuladi panja pale kudzayamba kushita plano kuti tiimbe nyimbo ili kudzayimbadi nyimbo yakuyamba mu 2012
2: soldado lengende wafrikano peli mega forgement very also jate bro
3: this is very nice